0: Snickers ili Bounty 20 mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 1095. Bingo!
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.